toi, maman. Hapa dunia maneno napita sana, watu wanafika kuuana, kugombana. Tusikilizane, tupendane.